0: Merci Jésus, Nandi mina komona bola muna yo.
1: Fanda nangwende na yo kona seko. Umela mo santu, bongo biso to sopa ma sanjoli na makolona oya yo, yo nzambe umela kapona seko.